no kwitegura kugaruka ku mirimo imbaraga y'amahoro kandi igihe cyo kuba wakoresha imihanda y'amahoro kandi igihe cyo kuba wakoresha